dobrze zna mnie i wie gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Stowarzyszenie Kawaleryjskie imienia Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie zaprasza na uroczystość Partyzanckie Historie. Spotkanie pierwsze. Bitwa pod Piasutnem Żelaznym. Już 5 lipca o godzinie 13 msza święta na terenie byłej leśniczówki w Piasutnie Żelaznym, a o 14 inscenizacja walk partyzanckich. Na uczestników czeka partyzancka grochówka, punkt promocyjny Wojska Polskiego, quizy, konkursy i dmuchańce dla dzieci. 5 lipca, niedziela, Piasutno Żelazne. Zapraszamy. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie przemówił Jezus tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.
2: Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Ze słów Jezusa, dziś czytanych w Ewangelii, dowiadujemy się, że Syn może objawiać ludziom Ojca. Może ludziom przekazywać naukę o Ojcu. Może przekazać nam wolę Ojca wobec każdego z nas. Rzeczywiście, Jezus to czyni. Czynił to podczas publicznej działalności, głosząc ludziom dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Jezus czyni to jednak także i obecnie, w XXI wieku, dzięki słowom zapisanym na kartach Ewangelii. Bo my, czytając i rozważając Boże Słowo, możemy Go coraz lepiej poznawać, coraz głębiej wchodzić w zrozumienie tych prawd, które dotyczą Boga i Jego woli wobec nas. Możemy czynić tak, ponieważ Jezus chce nam objawiać tę naukę. Naszym zadaniem jest ją przyjmować. Może warto w tym czasie wakacyjnym szczególnie znaleźć na to czas, aby przyjmować to wszystko, co Jezus mówi nam, kiedy objawia nam Ojca.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

Twa chwała nie ustanie, niech Twa chwała nie ustanie, niech Twa chwała dniem i nocą będzie przy mnie. Panie i Boże mój, Panie.

0: Czekamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Stowarzyszenie Kawaleryjskie imienia Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie zaprasza na uroczystość Partyzanckie Historie. Spotkanie pierwsze. Bitwa pod Piasutnem Żelaznym. Już 5 lipca o godzinie 13 msza święta na terenie byłej leśniczówki w Piasutnie Żelaznym, a o 14 inscenizacja walk partyzanckich. Na uczestników czeka partyzancka grochówka, punkt promocyjny Wojska Polskiego, quizy, konkursy i dmuchańce dla dzieci. 5 lipca, niedziela, Piasutno Żelazne. Zapraszamy. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.
0: Po reklamie.

wody. Tam słońce gdziemy, jak razi to nic, zamknij oczy na trzy. Łap ciepło, a łzy niech lecą, bo nikt mnie nie wzrusza tak.

0: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Stowarzyszenie Kawaleryjskie imienia Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie zaprasza na uroczystość Partyzanckie Historie. Spotkanie pierwsze. Bitwa pod Piasutnem Żelaznym. Już 5 lipca o godzinie 13 msza święta na terenie byłej leśniczówki w Piasutnie Żelaznym, a o 14 inscenizacja walk partyzanckich. Na uczestników czeka partyzancka grochówka, punkt promocyjny Wojska Polskiego, quizy, konkursy i dmuchańce dla dzieci. 5 lipca, niedziela, Piasutno Żelazne. Zapraszamy. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
1: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Stowarzyszenie Kawaleryjskie imienia Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie zaprasza na uroczystość Partyzanckie Historie. Spotkanie pierwsze. Bitwa pod Piasutnem Żelaznym. Już 5 lipca o godzinie 13 msza święta na terenie byłej leśniczówki w Piasutnie Żelaznym, a o 14 inscenizacja walk partyzanckich. Na uczestników czeka partyzancka grochówka, punkt promocyjny Wojska Polskiego, quizy, konkursy i dmuchańce dla dzieci. 5 lipca, niedziela, Piasutno Żelazne. Zapraszamy. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać.

0: Słuchają Państwo niedzielnego przedpołudnia z Radiem Nadzieja. Turnusy pod nazwą Wakacje na fali oraz Letnie półkolonie z Mosir Łomża. Tak wygląda oferta właśnie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży na aktywny wypoczynek na letnie miesiące. Rodzice wciąż mogą zapisywać swoje pociechy na turnusy. Jak mówiła na naszej antenie dyrektor Mosir, Bernadeta Krynicka, ośrodek przygotował bogatą ofertę zajęć, które podczas wakacji będą odbywały się w parku wodnym.
1: Wakacje na fali to są zajęcia w wodzie dla dzieci w wieku od 7 do 14 roku życia. Jest 5 turnusów od poniedziałku do piątku, od 12 do 14. Koszt to jest 200 zł za 5 dni. I mamy jeszcze też w parku zajęcia te wakacyjne, zajęcia kreatywne dla dzieci od 5 do 12 roku życia. 3 turnusy od poniedziałku do piątku, od 10 do 12. Koszt 120 zł za 2 godziny, 5 dni w tygodniu.
0: Podobnie jak przed rokiem, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży organizuje dla dzieci te 3 5-dniowe turnusy półkolonii. Posłuchajmy.
1: Już drugi rok, drugie wakacje i mamy półkolonie. Półkolonie survivalowe dla dzieci od 9 do 14 roku życia. Jest 4 turnusy, koszt 900 zł. Zapraszam do nas na stronę mosirlomza.pl. Wszystko jest dokładnie opisane, jakie aktywności tam proponujemy. Codziennie jest coś nowego, nie ma nudy. I półkolonie sportowo-rekreacyjne od 7 do 12 roku życia. Też jest 4 turnusy, 700 zł za 5 dni. Oczywiście z wyżywieniem.
0: Pierwszy turnus w ramach półkolonii odbędzie się w dniach 6-10 lipca. Z kolei wakacje na fali ruszą tydzień później. Szczegóły na temat zapisów, tak jak słyszeliśmy, można odnaleźć na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży. Ewelina Lisowska już teraz na obcy ląd. O 12 planujemy przenieść się do parafii katedralnej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Łomży, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Ja nazywam się Hubert Chojnowski i pozostanę z Państwem do godziny 15.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności.

0: Karolina Lisowska. Brazylia zagra z Norwegią w meczu 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Spotkanie w New Jersey zapowiada się bardzo ciekawie dla Canarinhos. Pięciokrotnych Mistrzostw Świata porażka w 1/8 finału oznaczałaby najsłabszy występ na mundial od 1990 roku. Norwegowie, którzy wrócili na Mistrzostwa Świata po 28 latach przerwy, w przypadku zwycięstwa osiągną najlepszy wynik w historii. Były piłkarz, obecnie komentator mundialu w TVP Sport, Adam Marciniak, docenia klasę Norwegów i podkreśla, że żadne rozstrzygnięcie w tym spotkaniu nie będzie niespodzianką.
1: No przede wszystkim Norwegia ma chyba najlepsze pokolenie w historii. Naprawdę gdzieś ten ich system szkolenia, ta droga, którą obrali kilka już lat temu, procentuje i mają naprawdę świetnych piłkarzy, bo to nie tylko Haaland czy Odegaard, ale tak naprawdę tam nie ma przeciętnych graczy. Tam są gracze występujący w topowych europejskich klubach. Co do Brazylii, bardzo zastrzeli mnie na plus w fazie grupowej i mocno rozczarowali w spotkaniu z Japonią. Ten turniej pokazuje, że nie ma tak naprawdę faworytów. Wiem, że to jest trochę truizm i taka oczywistość, natomiast żadne rozstrzygnięcie nie będzie niespodzianką i mnie nie zaskoczy, czy Norwegię stać na pokonanie Brazylii, tak? Natomiast przede wszystkim muszą być bezbłędni w obronie, no bo jednak Brazylia też tę jakość w ataku bez wątpienia ma.
0: Początek spotkania o 22:00 w nocy z niedzieli na poniedziałek. Meksyk zmierzy się z Anglią. No i powiedzmy jeszcze o tym, że Francja wygrała w Filadelfii z Paragwajem 1-0 w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Gola dla zwycięzców strzelił z rzutu karnego Kylian Mbappé w 70 minucie. To jego 19 trafienie w karierze w mundialowych występach od 2018 roku. O jednego gola więcej w dorobku ma tylko Lionel Messi, ale Argentyńczyk gra na swoich 6 mistrzostwach globu. W ćwierćfinale 9 lipca Francja zagra z Marokiem na stadionie w Bostonie. Blue, Nowy Ląd, to jeśli chodzi o kolejną muzyczną propozycję w ramach playlisty Radia Nadzieja. W samo południe przeniesiemy się do Łomżyńskiej Katedry. Będziemy transmitować mszę świętą.

0: zapraszamy na reklamę.
1: Stowarzyszenie Kawaleryjskie imienia Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie zaprasza na uroczystość Partyzanckie Historie. Spotkanie pierwsze. Bitwa pod Piasutnem Żelaznym. Już 5 lipca o godzinie 13 msza święta na terenie byłej leśniczówki w Piasutnie Żelaznym, a o 14 inscenizacja walk partyzanckich. Na uczestników czeka partyzancka grochówka, punkt promocyjny Wojska Polskiego, quizy, konkursy i dmuchańce dla dzieci. 5 lipca, niedziela, Piasutno Żelazne. Zapraszamy. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.
2: Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: Stany Zjednoczone obchodziły 250. rocznicę niepodległości. Główne uroczystości odbyły się w Waszyngtonie. Przemówienie wygłosił tam prezydent Donald Trump. Na zakończenie miał miejsce największy pokaz sztucznych ogni w historii USA. Uroczystości w Waszyngtonie opóźniły się z powodu burzy, która przechodziła nad miastem. Przemówienie prezydenta rozpoczęło się z 1,5-godzinnym opóźnieniem. Trump chwalił wyjątkowość Ameryki i oddawał hołd weteranom. Ten kraj jest domem wolności, jest sztandarem, który powiewając reprezentuje najwspanialszy, bardziej niezwykły naród, mówił. Poza refleksją, poza nad historią USA, Trump w swoim stylu chwalił się własnymi osiągnięciami. Dziś nasz kraj jest silniejszy, bogatszy, bardziej dumny i bezpieczniejszy niż kiedykolwiek, dodał. Z niejasnych powodów mówił też o zagrożeniu komunizmem. Przed wystąpieniem Donalda Trumpa utwór God Bless America zaśpiewał Lee Greenwood. Wcześniej przez cały dzień nad Waszyngtonem przelatywały wojskowe samoloty od myśliwców F-16 i F-35 po bombowce strategiczne B-2. Trump uczynił bowiem z 250. rocznicy nie święto amerykańskiej wartości i kultury, ale pokaz siły militarnej. Po wystąpieniu prezydenta przez 40 minut z wielu lokalizacji w górę strzelały fajerwerki, a po ich zakończeniu nad miastem unosiła się potężna chmura. Dymu. Jest godzina 11:56, a to oznacza, że już za niespełna 4 minuty przeniesiemy się do parafii katedralnej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Łomży, skąd transmitować będziemy mszę świętą.
2: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

Rozpoczynamy uroczystą mszę świętą niedzielną. Dziękujemy Bogu, bo mamy za co Bogu dziękować i chcemy też wsłuchiwać się w Jego wskazówki, abyśmy to nasze jedyne życie przeżyli jak najmądrzej, jak najowocniej. Wielu z nas wybrało tą wyjątkową drogę powołania małżeńskiego, rodzinnego, przez co Bóg, mogąc posługiwać się małżonkami, przekazuje nadal dar życia. Za to wszystko chcemy podziękować, za wszelkie dobro wynikające z życia rodzinnego, małżeńskiego, z życia kapłańskiego. Powierzmy Panu Bogu te wszystkie nasze sprawy, dziękując i prosząc o potrzebne dary na nasze dalsze życie. A w tej mszy świętej koncelebrowanej chcemy w sposób szczególny podziękować za 80 lat życia Teresy Rogalskiej, prosząc o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej pięknej miłości i dla całej jej rodziny w tej intencji modli się także ojciec Dariusz Szurko, którego witamy w naszej parafii. Powierzamy także Bożemu Miłosierdziu zmarłych, a są nimi w świętej pamięci Barbara Lubiecka w 8. rocznicę odejścia do Pana, świętej pamięci Józef i Zuzanna Szewczyk, ich rodzice, oraz świętej pamięci Piotr Pietraszewski w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej, aby dzięki Bożemu Miłosierdziu i naszej modlitwie jak najszybciej mogli dostąpić pełni zbawienia. A na początku, stając w prawdzie, dobrego Boga przeprośmy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbania, byśmy mogli godnie złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmieni nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość. Udziel swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby osłabieni z niewoli

Czytanie z księgi proroka Zachariasza. Tak mówi Pan: raduj się wielce, córo Syjonu, wołaj radośnie, córo Jeruzalem. Oto król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny, jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On usunie rydwany z Efraima, a konie z Jeruzalem. Łuk wojenny zostanie złamany. Pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów rzeki aż po krańce ziemi. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała, będziecie żyli. Oto słowo Boże.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Syna, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.

0: Drodzy bracia i siostry, zarówno tutaj obecni, jak i ci, którzy łączą się z nami przez falę Radia Nadzieja, dzisiejsze słowo, które słyszymy, jest przypomnieniem, że mamy za co Bogu dziękować, bo w naszą stronę przybywa niezwykły Król, ten, którego szczególnie rozważamy w Bożym Narodzeniu, Król wyjątkowej skromności. Moglibyśmy nawet powiedzieć, jakby ubogi, ponieważ rodzący się w warunkach, które raczej nie przystoją królom, ludziom zamożnym. Ale także ten król, który przyjmuje niezwykłą koronę, ten król, który nie wojuje tak jak inni królowie, ten, który nie upomina się o wszystkie możliwe zaszczyty, który nawet trzciny nadłamanej nie chce złamać. Król, który jest delikatny, wrażliwy, choć wcale przez chwilę nie przestaje być Panem świata. I ta scena, szczególnie którą rozważamy w Niedzielę Palmową, kiedy to Chrystus na tym właśnie oślątku wypełnia proroctwo, zmierzając w sposób właśnie zupełnie nieprzewidywalny. Bogu dziękujemy za to, że właśnie takiego mamy Króla, który się nie wywyższa i zaprasza nas właśnie do takiego pójścia przez życie. Nie mądrością, czy też stylem tego świata, gdzie jeden przez drugiego próbuje się wyróżniać, wywyższać, wyszarpując sobie skrawki jakiejś władzy, aby przez chwilę poczuć się kimś lepszym, jakby lepszym człowiekiem. Nieraz wręcz w podziw można wpaść, że czasami ktoś nawet na jakimś niezbyt wysokim urzędzie w strukturach lokalnych już się uważa za Boga, a co dopiero gdzieś tam jeszcze wyżej. A tymczasem Chrystus jakby odwrotnie. Cichy, pokorny sercem pokazuje nam zupełnie inne oblicze Boga. To oblicze jest dla nas też z jednej strony fascynujące, ale z drugiej strony to jest bardzo wysoki cel i standard, który nam wyznacza Pan. W końcu to od Niego słyszymy słowa: bądźcie świętymi, jak ja jestem święty. A my jako ludzie, z czasem mam nadzieję każdy z was zauważył w sobie właśnie taką tendencję, że lubimy przekraczać swoje możliwości, lubimy się rozwijać, podnosić sobie poprzeczkę. Nieraz można się zastanowić, dlaczego tak wielu ludzi próbuje wchodzić na szczyty. Każdy z was, jeśli tylko był kiedyś w górach, można zauważyć tam zarówno dzieci, jak i osoby już naprawdę zaawansowane wiekiem, które często sobie chcą jeszcze udowodnić, że potrafię, że chcę. Tacy jesteśmy, tak nas skonstruował Bóg, że chcemy żyć bardziej, chcemy przekraczać kolejne granice, bo jesteśmy powołani do tego, by się nieustannie jakby wyrywać z codzienności, z jakiejś przyziemności, czy też lenistwa. Ale czy da się zdobywać te wyżyny świętości? Czy da się naśladować Chrystusa bez walki? Dzisiaj o tym bardzo dosłownie mówi święty Paweł. Jest to bardzo trudny fragment jego listu do Rzymian, bo on mówi o życiu i śmierci. Raczej nie lubimy takich tematów, ale skoro życie i śmierć to są ważne tematy, to spróbujmy się na chwilę nad tym zatrzymać. Święty Paweł mówi wprost, że ciało, nie tylko jako to, co rozumiemy, że moje ręce, nogi, głowa, ale to, co przyziemne, to, co jest bardzo ludzkie, to nas często popycha do śmierci. I można powiedzieć, że niemalże codziennie widzimy tego przykłady, że człowiek, który kieruje się popędami, prędzej czy później sobie narobi biedy w życiu. Przez lenistwo, zachłanność, kolejny taki przymiot naszej ludzkiej natury, chciwość, pycha, ciekawość, która często głupio szuka, cieszy się byle czym, próbowanie udowadniania sobie lub innym, a zwłaszcza kiedy coś głupszego, to jeszcze bardziej, i nieraz te przykre doniesienia o śmiertelnych wypadkach, zupełnie niepotrzebne historie często młodych ludzi z ostatnich dni, a to 19-latek zabił swoją koleżankę, bo mu się chciało śpieszyć i przez niego kilka osób wylądowało w szpitalu i nie wiemy, czy nie będą do końca życia kalekami, bo walczą o życie. 22-latek, który doprowadził do śmierci 4 pasażerów, sam ledwo przeżył, ale 12-letnia pasażerka nie. Czym zawiniła? Czy musiał komuś cokolwiek udowadniać? A jednak takie właśnie nieposkromione ludzkie ambicje, często właśnie za kółkiem kierownicy, nie wybaczają błędów. I dlatego właśnie święty Paweł mówi, że jeśli nie będziemy ćwiczyć siebie właśnie w panowaniu nad sobą, to czeka nas śmierć, dosłownie i w przenośni, bo przecież przed nami wszystkimi sąd Boży. I nieraz widzimy tą walkę. Chcemy dobrze, nieraz nie wychodzi. Ale każdy z nas nieraz sobie coś planuje, coś sobie zamierzamy, żeby jakoś lepiej, w zgodzie, żeby coś w życiu osiągnąć. Ale z drugiej strony zderzamy się z kruchością naszych postanowień, ze słomianym zapałem, z różnymi przeciwnościami. W końcu na wiele rzeczy nie mamy wpływu. W jakiej rodzinie się urodziliśmy, jak nasza sytuacja rodzinna się zmieniła, jak nam zdrowie pomaga lub przeszkadza. To wszystko powoduje, że o ludzkich siłach bardzo ciężko. Jednym z najbardziej takich brutalnych historii, zresztą niejedna historia, pokazuje właśnie, że nawet w dniu ślubu ludzie potrafią zdradzić swojego małżonka, swoją małżonkę. Ostatnio nawet widziałam właśnie w internecie, jak pani młoda w białej sukni zdradza swojego męża. To są takie sceny, że aż ciężko uwierzyć. Przecież to nie są chwilowe decyzje. Ktoś się do tego przygotowuje, ma jakieś plany. No lepiej lub gorzej, czy człowiek wierzący, czy niewierzący, no to jakieś wyobrażenie o takiej wyjątkowej relacji ma. No ale właśnie, popędy ludzkie niepohamowane przez duszę mogą dla człowieka stanowić ogromne zagrożenie na różnych odcinkach naszego życia. Te nieszczęsne hulajnogi, które z jednej strony są, wydaje się, ogromną wygodą, dla niektórych nawet są bardzo praktyczne, ale ile dzieci wylądowało w szpitalu, ile zginęło? Wystarczy poczytać lub trochę rozejrzeć się w mediach, jak dużo jest tych przypadków. No ale rodzice się cieszą. Ostatnio jechałem motocyklem i dziecko mnie wyprzedzało hulajnogą. No wspaniale. Znaczy finalnie ja i tak go wyprzedzę. Tylko że ja jestem przygotowany. A to dziecko bez rękawic, bez kasku? Nie. Ja już trochę rozumu nabrałem, ale dziecko może jeszcze nie być w pełni przygotowane na prawa fizyki. Ale ludzie się cieszą. Tak szybko jeździ, ale fajnie. I nieraz ludzie myślą, że jak ich stać na to, żeby zrobić komuś prezent, to wystarczający powód, żeby go zrobić. Dlatego właśnie święty Paweł mówi, potrzebujemy Ducha Bożego. Potrzebujemy Ducha Świętego, bo sami dla siebie stanowimy zagrożenie, jeśli nie przyjmiemy Bożej mądrości. I dlatego właśnie daje nam przepiękne takie słowo pocieszenia, byśmy powiedzieli, i umocnienia, że ten sam Duch Święty, który wskrzesił Jezusa z martwych, chce być obecny także w nas. Chce być i towarzyszyć nam w naszych zmaganiach, w naszych dylematach, w Twoim małżeństwie, w Twoim byciu ojcem, matką, w tych różnych wyzwaniach, które nas na co dzień spotykają. Że nie musimy się wojować z tym światem, z głupotą tego świata, z jego bezbożnictwem. Nie musimy wojować sami o własnych siłach. Ale każdy z nas może sobie zadać pytanie, jak często staram się rozmawiać z Duchem Świętym? Jak często po imieniu Go przyzywam do swojego życia? Jak często zaglądam do Pisma Świętego, żeby tam szukać natchnienia, tam szukać słów krytyki, tam słuchać dobrych rad, dobrego Boga, który w sposób bardzo delikatny, w sposób bardzo pokorny próbuje wychowywać swoje dzieci do mądrego, świętego życia. Więc na koniec usłyszmy jeszcze raz te słowa. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Weźcie to, co jest niezbędne, to, co jest konieczne, to, co jest związane z Twoim życiem. Nie od wszystkiego można i nawet czasami nie warto uciekać. Więc skoro już każdy z nas ma jakiś swój krzyż, ma jakieś swoje trudy i cierpienia, to Jezus mówi wyraźnie: znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. I że właśnie dzięki Bożej łasce te nasze jarzma, te nasze trudy bycia katolikami, bycia ojcami, żonami, dziećmi staje się lekkie, bo nie musimy tego dźwigać tylko i wyłącznie o własnych siłach. I dlatego, moi drodzy, pamiętam jak dzisiaj taką scenę, która bardzo mnie ucieszyła, a mianowicie był w telewizji zaproszony pewien gość, były rozmowy o małżeństwach, o tym, co dzisiaj jest szczególnym taką tragedią, czyli plaga rozwodów. Oczywiście nic dziwnego, no bo dlaczego ma się ludziom nie pogarszać stan psychiczny, jeśli mało kto ma nadzieję opartą na Bogu? Dlaczego małżeństwa miałyby być silne, skoro są bezbożne, skoro liczą tylko na własne siły? Tu się matematycznie wszystko zgadza. No ale właśnie, ten zaproszony gość, który troszeczkę bardziej w temacie zaznajomiony, przyznał, prawdopodobnie jako osoba niewierząca, bo nie argumentował tego, ale przyznał dosyć surowo, że rzeczywiście faktem jest, że małżeństwa zawierane w Kościele są najbardziej trwałe. Statystycznie tak właśnie jest. I oczywiście te statystyki pogarszają nam ludzie, którzy co prawda przyjęli Boże błogosławieństwo, ale powiedzieli Bogu dobranoc. Natomiast Bogu dziękujemy i dzisiaj szczególnie będziemy na nowo prosić Boga o siłę, by poprawiać te statystyki właśnie przez to, że ci, którzy nie tylko przed Bogiem przyrzekli, ale nieustannie odnawiają swoje relacje z Bogiem i ze swoim współmałżonkiem, stanowią trwałe i piękne rodziny. I oby właśnie takie rodziny były natchnieniem dla tych, którzy szukają odpowiedzi na pytania, czy prawdziwa miłość istnieje, czy miłość ma datę ważności, jak stworzyć szczęśliwe małżeństwo, szczęśliwą rodzinę, gdzie się uczyć bycia dobrym tatą czy dobrą mamą. To właśnie Kościół był, jest i będzie miejscem takiego duchowego wzrostu, bo to nam przyobiecał Bóg. Dlatego na koniec usłyszmy jeszcze raz te słowa. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała, będziecie żyli. Amen. A teraz, moi drodzy, będzie uroczyste odnowienie przy rzeczy małżeńskiej. Bardzo prosimy, aby małżonkowie, którzy chcą, miejmy nadzieję, że wszyscy, wychodzimy na środek i za chwilę odnowimy nasze przyrzeczenia.
1: Jak coś tu tutaj jest zaznaczone. Przez księdza infuła to przygotowane.

To odnowienie przyrzeczeń małżeńskich to jest inicjatywa naszych rycerzy Kolumba, którzy co roku obchodzą właśnie na początku lata święto męża i żony. Cieszymy się bardzo z obecności tak licznej wszystkich małżonków i dziękując Panu Bogu za wszystkie łaski Wam udzielone w ciągu Waszego życia, prośmy teraz Ducha Świętego, by umocnił Waszą miłość i dał łaskę wytrwania. Śpiewamy teraz hymn do Ducha Świętego. Pana organistę prosimy o hymn do Ducha Świętego.

Czcigodni małżonkowie, przed laty zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Na znak, że coraz doskonalej chcecie wypełniać swoje święte zobowiązania, podajcie sobie teraz prawe dłonie i odpowiedzcie na pytania, które wam zadam w imieniu Kościoła. Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Chcemy. Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie serca i modląc się za siebie aż do końca waszego życia? Bóg Wszechmogący, od którego pochodzą wasze dobre pragnienia, niech umocni waszą wolę i wspiera was łaską, abyście wiernie wypełniali święte ślubowania, dzisiaj ponowione, i zasłużyli na życie wieczne. Amen. Teraz bardzo proszę kapłanów, którzy koncelebrują tę mszę święto, a wy, drodzy małżonkowie, będziecie podchodzić do nich i każda z małżeńskich par otrzyma. Można tak ucałować swoją żonę. Bardzo proszę. A my, kapłani, będziemy właśnie wszystkie pary, które odnowiły swoje przyrzeczenia, osobiście każdą parę będzie specjalne błogosławieństwo. Proszę bardzo. Dobry razem. Dobry.

Wyznajmy naszą wiarę, wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Żywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówi przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Do miłosiernego Ojca, który w Jezusie Chrystusie objawił łagodność i pokorę serca, zanieśmy ufne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby w pokorze serca i wierności Ewangelii prowadził ludzi do Chrystusa, który przynosi ukojenie i prawdziwy pokój. Ciebie prosimy. Módlmy się za sprawujących władzę, o dar żywej wiary i pokory, aby kierowali się mądrością i sprawiedliwością oraz troską o dobro wspólne, szczególnie o ubogich i bezdomnych oraz cierpiących. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie małżeństwa, zwłaszcza te katolickie, aby Pan Bóg nieustannie błogosławił im na drogach wspólnej drogi do świętości. Ciebie prosimy. Módlmy się za pracujących na roli, aby ich trud przynosił owoce i zapewniał godne życie ich rodzinom oraz wszystkim ludziom. Ciebie prosimy. Módlmy się za osoby przytłoczone codziennymi troskami i problemami, aby znalazły ukojenie w Chrystusie i doświadczały wsparcia ze strony Kościoła i bliźnich. Ciebie prosimy. Módlmy się za wspólnotę rycerzy Kolumba, aby ich działalność była źródłem wielu łask dla Kościoła oraz by wspólnota rozrastała się i dawała świadectwo żywej wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się także za nas tutaj obecnych, szczególnie za radiosłuchaczy, we wszystkich intencjach, które nas gromadzą na tej mszy świętej. Prośmy, aby dzieło nowej ewangelizacji, które także niesie się przez nasze radio diecezjalne, przynosiło wzrost duchowy wszystkich rodzin naszej diecezji. Ciebie prosimy. Módlmy się także w intencji Teresy Rogalskiej, aby Pan Bóg błogosławił jej na dalsze lata, a Matka Boża wypraszała potrzebne łaski dla niej i dla jej całej rodziny. Ciebie prosimy. Módlmy się także za naszych bliskich zmarłych, a także za polecanych w tej Eucharystii, a są nimi świętej pamięci Barbara Lubiecka, świętej pamięci Józef i Zuzanna Szewczyk oraz rodzice oraz świętej pamięci Piotr Pietraszewski, aby dostąpili radości życia wiecznego w obecności Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy otwierali nasze serca na łaskę Bożą i w mocy Ducha Świętego stawiali opór złemu i pielęgnowali nasze powołanie do świętości. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty wysłuchujesz pokornych modlitw i tych, którzy ufnie wzywają Twojej pomocy. Przyjmij nasze prośby i udziel nam łask potrzebnych na drodze do Twojego Królestwa przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę uprzył Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech nas oczyści ofiara, którą Tobie składamy i niech z dnia na dzień doskonali nas w prowadzeniu życia godnego nieba przez Chrystusa.

Zbawiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zasłon apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć.

0: pełnią śmierci i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył.

wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie zdrowym duszą.

0: Pośredni tak wielkimi darami prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy korzystali z łaski dającej zbawienie i nigdy nie przestawali Cię uwielbić przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Wysłuchajmy ogłoszeń duszpasterskich. Moi drodzy, w nadchodzącym tygodniu przypada w poniedziałek wspomnienie błogosławionej Marii Teresy Leduchowskiej, dziewicy. Jutro, jak w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, po mszy o 8:00, zapraszamy na modlitwę w intencji dusz w czystu cierpiących. W środę świętego Jana z Dukli, prezbitera, w sobotę świętego Benedykta Opata, patrona Europy, a za tydzień w niedzielę świętego Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika, czyli głównego patrona naszej diecezji. Jak wiem, rozpoczęliśmy wakacje, czas urlopów, letniego wypoczynku, ale miejmy nadzieję, że nie odpoczynku od Boga, od miłości, od tego, co ważne i dobre. Dlatego zachęcajmy się nawzajem, upominajmy, zapraszajmy do kościoła swoich najbliższych wnuków, aby ten czas wakacji był raczej czasem wzrostu duchowego niż osłabienia. A z racji wakacji przypominamy, że dyżuru spowiedzi od 11 do 12 nie ma, natomiast zapraszamy zarówno na mszach świętych do spowiedzi, jak również od 17 do 18:30. Dzisiaj rozpoczynają się także parafialne kolonie, kartuzy za jeden uśmiech księdza Tomasza oraz uczestników wypoczynku. Polecamy opiece Matki Bożej pięknej miłości. A wszystkim, którzy wspierają pracę naszej parafii modlitwą i ofiarami, serdecznie składamy im wszystkim serdeczny Bóg zapłać i przypominamy, że listę naszych ofiarodawców zamieszczamy na ostatniej stronie Archanioła. Wychodząc z katedry, dzisiaj możemy wesprzeć mieszkańców Wenezueli dotkniętych straszliwym trzęsieniem ziemi. Gratulujemy wszystkim małżonkom, którzy dzisiaj ponowili swoje przyrzeczenia małżeńskie. Za chwilę otrzymamy uroczyste błogosławieństwo, ale zanim to jeszcze kilka słów od ojca Dariusza.
2: Dziękuję bardzo za umożliwienie mi koncelebrowania tej mszy świętej w tych pięknych intencjach, które dzisiaj zostały zanoszone do Boga, między innymi w 80. rocznicę urodzin pani Teresy Rogalskiej. Z tej okazji Ojciec Święty Leon XIV obdarza jubilatkę błogosławieństwem. Ojciec Święty Leon XIV udziela całym sercem apostolskiego błogosławieństwa Teresie Rogalskiej z okazji 80. rocznicy urodzin, wzywając przez wstawiennictwo Matki Najświętszej obfitości łask Bożych i darów, łask i darów Bożych. Dzisiaj dokładnie jest ten dzień. Ja łączę się i cieszę się, że dane mi było celebrować właśnie to piękne święto mamy, która dała również Kościołowi wśród swoich dzieci Andrzeja, Ewy, również córkę Marię, która jest zakonnicą sióstr świętej rodziny, i mam tę łaskę i pomoc pracować z nią w parafii Świętej Trójcy w Montrealu w Kanadzie. Szczęść Boże, Pani Tereso.
0: Moi drodzy, już za chwilę otrzymamy uroczyste błogosławieństwo. Na czas błogosławieństwa pochylmy nasze głowy. Pan z wami. Bóg Ojciec niech was zachowa w miłości wzajemnej i zgodzie, aby pokój Chrystusowy w was zamieszkał i stale przebywał w waszym domu.
1: Amen.
0: Bądźcie szczęśliwi jako rodzice i ciesząc się życzliwością przyjaciół. Żyjcie z ludźmi w prawdziwym pokoju.
1: Amen.
0: Wśród świata bądźcie świadkami, że Bóg jest miłością, aby stroskanymi i ubodzy, dozdawszy waszej pomocy, przyjęli was kiedyś z wdzięcznością do wiekuistego domu Boga.
1: Amen.
0: Was wszystkich tutaj zgromadzonych niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

Pochmurno deszczowo, wiecznie i zimno, tak będzie w Polsce przez resztę dnia. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Gryczman powiedziała Polskiemu Radiu, że front przemieszcza się z zachodu na wschód. Miejscami głównie na wschodzie, południu, w centrum możliwe będą nawet burze, które dając opady mogą się przyczynić do lokalnego zwiększenia sum opadów do około 15 milimetrów, powiedziała. Temperatura maksymalna ma wynosić od 19 do 23 stopni. Chłodniej lokalnie będzie na północy oraz w rejonach podgórskich. Wiatr ma być umiarkowany, porywisty, a nad morzem także silny. W pasie od Kołobrzegu po Koszalin, Słupsk, po Trójmiasto prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości do 45 km na godzinę, w porywach do 75. Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia obowiązują tam do godziny 21. Z kolei w województwach łódzkim i świętokrzyskim na północy, Małopolski, województw śląskiego i opolskiego oraz na południu województwa mazowieckiego możliwy jest wiatr osiągający prędkość do 40 km na godzinę, w porywach do 75. Alerty pierwszego stopnia dla tych regionów będą obowiązywać od 15 do 19. W nocy na wschodzie i południu prognozowane są przelotne opady deszczu. Temperatura wynosić ma od 9 stopni na północy i terenach podgórskich do 14 na południowym zachodzie i wybrzeżu. Jutro też pochmurno i deszczowo, zwłaszcza na wybrzeżu i w Karpatach. Możliwe są też burze i porywisty wiatr. Tak, do naszego kraju przedstawia się prognoza na resztę dnia, również w trakcie nocy i w ciągu jutrzejszego poniedziałku. Jeśli chodzi o muzyczną playlistę Radia Nadzieja, Taylor Swift, już teraz 18 minut po 13:00.

Wczesne, jeszcze niedzielne popołudnie, 24 minuty po 13, towarzyszy Państwu Radio Nadzieja. 6 osób zginęło wczoraj na polskich drogach. Jak poinformowała policja, doszło do 78 wypadków, w których rannych zostało 98 osób. Zatrzymano 327 nietrzeźwych kierowców. Dziś rano doszło do 2 śmiertelnych wypadków. Wczoraj do najtragiczniejszego zdarzenia doszło w województwie pomorskim. W wypadku zginęły 4 osoby. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca stracił panowanie nad BMW, po czym doszło do dachowania samochodu i uderzenia w naziemny nasyp. Zginęli pasażerowie pojazdu, kierowca jest w szpitalu. Pozostałe 2 osoby, które wczoraj zginęły w wypadkach, to motocykliści. Do zdarzeń doszło w województwach dolnośląskim i podkarpackim. Z kolei dziś nad ranem w powiecie staszowskim w województwie świętokrzyskim w wyniku dachowania samochodu osobowego zginęła 1 osoba, 4 zostały ranne. Do śmiertelnego wypadku doszło też rano w Małopolsce w powiecie miechowskim. Samochód osobowy zderzył się z busem, zginął kierowca osobówki. Od początku wakacji na polskich drogach zginęło ponad 30 osób, a ponad 800 zostało rannych. Neil Horan na antenie Radio Nadzieja.

O pewnej rocznicy teraz na antenie Radia Nadzieja powiemy. 105 lat temu, 5 lipca 1921 roku, sukcesem zakończyło się trzecie powstanie śląskie. Podobnie jak dwa poprzednie zrywy, miało na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Trwało ponad 2 miesiące. Jego skutkiem był korzystniejszy dla Polski podział Śląska. Losy tego regionu po latach zaborów i przynależności do Prus, zamieszkanego przez ludność polską i niemiecką, ważyły się do uzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. W okresie kształtowania się granic kraju, czyli w latach 1919-1921, wypuchły tam 3 powstania. Trzecie było spowodowane rozczarowaniem ludności polskiej plebiscytem z 20 marca 1921 roku, zarządzonym w traktacie wersalskim, kończącym I wojnę światową. Komisja międzysojusznicza przyznała Niemcom prawie cały obszar Górnego Śląska. Stało się tak między innymi dlatego, że na głosowanie sprowadzono z Niemiec blisko 200 tysięcy emigrantów. Wskutek tego optujący za przynależnością do Polski stanowili jedynie 40,3%. Powiedzmy też o tym, że po ustaniu walk Rada Ambasadorów zdecydowała o korzystniejszym dla Polski podziale Śląska z obszaru plebiscytowego, zamieszkanego przez ponad 2 miliony ludzi. Do Polski przyłączono 29% terenu i 46% ludności. Na terenach tych znajdowały się 53 z 67 istniejących kopalni oraz 9 z 14 stalowni. Trzecie powstanie było organizowane w porozumieniu z polskim rządem, który wprawdzie nie mógł działać jawnie, by nie naruszyć postanowień traktatu wersalskiego, ale udzielił powstańcom znacznej pomocy. Wielkie znaczenie miała też ofiarność i odwaga ludności śląska zaangażowanej w powstanie. Uczestniczką zrywu była m.in. Maria Kujawska, jedyna kobieta lekarka w tym powstaniu, która zajmowała się rannymi w punktach pomocy oraz prowadziła pociąg sanitarny Grupy Wschód do szpitala w Sosnowcu. Przyłączenie części Górnego Śląska do Rzeczypospolitej ostatecznie nastąpiło w 1922 roku. 15 maja został podpisany polsko-niemiecki układ potwierdzający podział Górnego Śląska. Oddziały Wojska Polskiego wkroczyły na Śląsk 20 czerwca 1922 i właśnie tę datę wybrano na Narodowy Dzień Powstań Śląskich, ustanowiony przez Sejm, obchodzony po raz pierwszy w 2022 roku. Jamiroquai, a później sięgniemy na półkę z polską muzyką. Patrycja Markowska, a jeszcze później Tap i Mateusz Ziółko. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

17 minut do 14 brakuje. Słuchają Państwo niedzielnego programu Radia Nadzieja. Wracamy na murawy piłkarskich mistrzostw świata. Francja awansowała do ćwierćfinału. W meczu 1/8 finału trójkolorowi z trudem pokonali Paragwaj 1-0. Nad Sekwaną zwycięstwo wywołało radość, ale także oburzenie postawą rywali, którym zarzuca się liczne prowokacje i niesportowe zachowanie. Francuscy kibice zareagowali okrzykiem radości i ulgi, gdy w 70. minucie spotkania Kylian Mbappé zdobył zwycięskiego gola. Trójkolorowi wydostali się z pułapki, ocenili zgodnie francuscy komentatorzy, podkreślając dobrze zorganizowaną grę obronną Paragwajczyków, ale jednocześnie ostro krytykując ich zachowanie. Przez cały mecz dochodziło do ostrych fauli i prowokacji wobec Francuzów oraz prób wyprowadzenia ich z równowagi i sprowokowania czerwonych kartek. Nerwowo było nie tylko na boisku. Mógłbym się obejść bez obelg płynących z przeciwnej ławki, zwłaszcza niektórych. Trudno stało się, powiedział po meczu selekcjoner reprezentacji Francji Didier Deschamps. Według francuskich mediów Paragwajczycy mieli próbować go zdestabilizować, obrażając jego zmarłą niedawno matkę. We Francji krytykowana jest także postawa sędziego Uzbeka Ilgiza Tantaszewa, który pokazał 3 żółte kartki Francuzom, a tylko 1 Paragwajczykom. Zdaniem wielu francuskich komentatorów nie powinien on już prowadzić żadnego spotkania podczas tego mundialu. Przed Francją teraz ćwierćfinałowy pojedynek z Marokiem, który zostanie rozegrany w najbliższy czwartek. A już teraz Mateusz Ziółko, TAP na antenie Radia Nadzieja. Legiony, posłuchajmy.

0: Po raz kolejny Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała poradnik turystyczny, w którym nie brakuje ważnych informacji dla Polaków zamierzających spędzić wakacje za granicą. Jak się okazuje, powinniśmy uważać między innymi na to, jakie pamiątki chcemy przywieźć do kraju. Komisarz Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaski KAS, podkreśla, że prawie każdy z nas przywozi z wakacji pamiątki dla siebie lub bliskich.
1: Nie każdy jednak wie, że kupując pamiątki oferowane w różnych częściach świata, może przyczynić się do wyginięcia rzadkich i chronionych gatunków zwierząt i roślin, z których pamiątki te są wykonane. Warto pamiętać, że przywóz z krajów trzecich na teren Unii Europejskiej okazów roślin i zwierząt będących lub pochodzących z gatunków zagrożonych wyginięciem możliwy jest tylko i wyłącznie na podstawie wydanych wcześniej odpowiednich zezwoleń i świadectw.
0: Lista eksponatów, których nie powinniśmy przywozić do Polski, jest dość długa.
1: Będąc na urlopie za granicą, a w szczególności w egzotycznych krajach, nie należy nabywać i przewozić przez granicę m.in. skór lub wyrobów ze skór dzikich kotów, niedźwiedzi lub wilków, wypchanych ptaków drapieżnych, wyrobów wykonanych ze skór węży, krokodyli lub waranów, naturalnych medykamentów i produktów

0: leczniczych zawierających pochodne np. z niedźwiedzi, pijawek lekarskich i innych zwierząt, koralowców, muszli i wszelkich pamiątek turystycznych, takich jak np. nalewki na kobrach lub innych wężach.
1: Turyści, którzy przywożą pamiątki wykonane ze zwierząt bądź roślin zagrożonych wyginięciem, narażają się na sankcje karne. Za przewóz tego typu pamiątek grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. To jest Radio Nadzieja w niedzielne popołudnie. Nieco ponad 6 minut brakuje do 14.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Neil Horan zaprezentował się na antenie Radia Nadzieja. Czy muzyka elektroniczna może być sposobem na głoszenie Ewangelii? Już w sierpniu do Polski przyjedzie portugalski kapłan Padre Guilherme, znany na całym świecie jako ksiądz DJ. 15 sierpnia wystąpi w Ergo Arenie podczas spotkania, które połączy koncert muzyki elektronicznej z modlitwą, eucharystią i adoracją Najświętszego Sakramentu. Zapraszam do udziału przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda.
1: Słyszeliście o księdzu, który jest DJ-em i ewangelizuje tysiące młodych na całym świecie? Już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk-Sopot spotkacie Padre Guilherme, kapłana z Portugalii, który przez muzykę mówi o Jezusie. Na festiwalu Prosta Droga do Boga czeka nas wspólna Eucharystia pod przewodnictwem księdza kardynała Roberta Saracha, a także adoracja Najświętszego Sakramentu, uwielbienie i wyjątkowy czas spotkania z Bogiem i z drugim człowiekiem. Do zobaczenia. Liczę na was, że będziecie liczni.
0: Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się na stronie internetowej drogadoboga.pisane łącznie.pl.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
0: Po reklamie.
2: Ponad 75% Polaków chce kupować żywność bezpośrednio od rolników, wynika z badania Instytutu Strategii Żywnościowych GRUNT. Dla kupujących coraz większe znaczenie ma również jakość oferowanych produktów. Ponad 80% badanych było gotowych zapłacić więcej za smaczniejszą, świeższą i lokalną żywność. Konsumenci chcą kupować lokalnie, ale problem tkwi w ograniczonej dostępności miejsc sprzedaży produktów od rolników, mówi dr Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych GRUNT.
3: Brakuje nam miejsc, w których moglibyśmy kupować takie produkty. Szczególnie widoczny jest deficyt targowisk. Tylko 23% respondentów ma bazar w odległości 15-minutowego spaceru od domu. 35% natomiast uważa go za jeden z najważniejszych elementów dobrze funkcjonującego sąsiedztwa.
2: W ocenie większości uczestników badania to samorządy powinny wspierać dostęp mieszkańców do lokalnie produkowanej żywności, dodaje dr Paulina Sobiesiak-Pęszko.
3: Przede wszystkim chodzi o rozwój i wsparcie krótkich łańcuchów dostaw, politykę przestrzenną gmin, lepsze wykorzystanie zamówień publicznych, tak aby lokalna żywność trafiała do szkół, przedszkoli, ale też znajdowała się w lokalnych sklepach czy restauracjach.
2: Niektóre samorządy już reagują na oczekiwania konsumentów dotyczące dostępu do lokalnej żywności. Przykładem może być Rzeszów, który w swojej strategii rozwoju zakłada rozbudowanie przestrzeni sprzedaży dla lokalnych producentów oraz budowanie krótkich łańcuchów dostaw od rolnika do szkół, przedszkoli i innych instytucji publicznych. Kamil Bednarek już teraz w radiu Nadzieja, no a za jakiś czas powiemy o drugim wyścigu rowerowym, o Puchar Burmistrza Czyżewa. Za chwilę relacja Bartka Święcińskiego.

0: Ponad 100 osób wzięło udział w drugim wyścigu rowerowym o Puchar Burmistrza Czyżewa. Ten zorganizowany został w ramach Dni Czyżewa, które odbywają się tam właśnie 4 i 5 lipca. Choć pogoda nie należała do najlepszych, to uczestnikom wyścigu nie brakowało dobrego humoru, entuzjazmu i zdrowych emocji związanych z rywalizacją. Wiek nie był dla nikogo barierą, bo wyścig podzielono na dwie kategorie, nie na dwie, na więcej. Tak, na więcej kategorii wiekowych. Dzięki temu najmłodsi uczestnicy mieli 3 lata, najstarsi ponad 60. Trasa wyścigu była zależna od wieku uczestników. Na miejscu był reporter Radia Nadzieja Bartosz Święciński.
1: 2, 1, start!
2: Najmłodsi uczestnicy mają 3 lata.
3: Mówi burmistrz Czyżewa Franciszek Kuczewski.
2: Może nawet nie mają. Nawet jeszcze chyba nie umieją pedałami kręcić na rowerach odpychanych, takich malutkich. Są grupy wiekowe co 2 lata, od 3 lat do 15. I tych wyścigów jest kilka. Przede wszystkim te wyścigi są dla dzieci, dla młodzieży, dla nich to jest ogromna atrakcja.
4: Mama, tata jeździ, no to i oni niech jeżdżą, niech trenują od razu. Mama, tata będzie brała udział w tych wyścigach dzisiaj.
3: A, czyli cała rodzina tutaj jest.
4: Cała rodzina. Tak, oni dwoje i mama i tata będą.
3: A wy jak, lubicie na rowerze jeździć?
5: Tak.
3: Często jeździsz na rowerze?
5: No czasem z mamą jeżdżę.
6: Dobry!
3: To pani jest zadowolona tutaj z wnuczki, domyślam się.
4: To są wszystkie moje wnuczki. Wszystkie są moje wnuczki. Jestem bardzo zadowolona. Nic się nie stało na trasie. Wróciły, przejechały. Najważniejsze.
3: I to najważniejsze.
4: No i to jest sama motywacja na następny rok, żeby może był ich puchar burmistrza.
3: A może
4: był
3: puchar burmistrza.
4: Tak, bo to... one są ambitne jak ja.
3: Pani rozumie mama.
7: Tak.
3: Zadowolona?
7: Zadowolona. Dziewczyny dojechały do mety. Bezpiecznie, super.
3: Dzień dobry, jak zadowolony tutaj z występu tutaj młodzieży?
8: No oczywiście, że tak. Oczywiście, razem startujemy.
3: A,
8: ja o 12, a on drugi jest. No.
3: Gratulacje. Gratuluję, jak się jechało?
5: No, jechałem jakby ostatni, powiem tak, wszystkich roz...
3: Wyprzedziłeś wszystkich potem, tak?
5: No.
3: A tak planowałeś, czy tak wyszło po prostu?
5: No, planowałem. A, najpierw to... tak. Najpierw tak wolno, a potem jak już tak będzie już tak, że mogę być jakiś tam 15, to wtedy bym sobie to śpieszył, wszystkich bym wygonił, no i...
3: I plan się powiódł, bo skończyłeś drugi.
5: No.
3: To za rok pewnie będziesz i skończysz przynajmniej na tym pierwszym miejscu.
5: No może.
3: Tak. Tu łapiemy rower. A przygotowania do tego wyścigu długo trwały? Przygotowywaliście się?
5: No tak. Trwacie 3 dni.
3: Dzień dobry. Jakie tam predykcje na ten dzisiejszy wyścig, start?
9: Chmurki trzeba obejrzeć i to zobaczyć.
3: Może padać nie będzie. Co?
9: No, oby nie padało. Przygotowany jestem na mały deszcz, ale na duży niestety nie.
3: A to jak można przygotować się na mały deszcz?
9: No te kurteczki takie się wozi z sobą.
3: To widać, że nie pan doświadczony zawodnik.
9: No, nie widać, że swoje lata mam?
3: No to trzeba trzymać kciuki, żeby było...
9: Nie, no, bo mamy takie opony, jakie mamy, nie? Łyse, dobrze, że policja nie widzi, że łyse gumy.
3: Pan tutaj z...
9: Złomianek. Drugi raz tu jestem. Przejechałem się to ostre łuki, ostre zakręty. Nie? Jak ktoś będzie szybko jechał z tej górki, z tego wiaduktu, to tak jestem ciekaw, ilu się wyłoży, nie? No trzeba szacunek mieć trochę do trasy, do kolegów.
3: No to życzę powodzenia.
9: No, dziękuję. Ja tylko by dojechać.
0: Ta edycja, podobnie jak poprzednia, zdaniem organizatorów okazała się sukcesem i już zapowiedzieli trzecią odsłonę wyścigu rowerowego Puchar Burmistrza Czyżewa. Na radionadzieja.pl znajdą Państwo rozmowy z naszego terenowego studia oraz fotorelacje z wydarzenia. Teddy Swims, później SARS na antenie Radia Nadzieja. Spoglądam na zegar w studiu, 23 minuty po 14:00.

0: będziemy się pamiętać. SARS-a na antenie Radia Nadzieja, Krajowa Administracja Skarbowa apeluje do turystów. Kolejny apel na naszej antenie. Pamiętaj, aby podczas zagranicznych wakacji nieświadomie nie stać się przemytnikiem narkotyków. Jak się okazuje, co roku gangi wykorzystują do przemytu nawet 500 niczego nieświadomych Polaków. Jak mówi oficer prasowy podlaski KAS, komisarz Maciej Czarnecki, powinniśmy uważać, z kim rozpoczynamy znajomość podczas wakacji.
1: W ostatnich latach zatrzymano wielu Polaków, tak zwanych narkokurierów. Jest to efekt działalności gangów narkotykowych, których ofiarami stają się coraz częściej polscy turyści. Przemytnicy znajdują swoje ofiary w restauracjach bądź hotelach, nawiązują znajomość, a potem proszą o przewiezienie przez granicę paczki albo podrzucają narkotyki do bagażu. W ten sposób ofiarami gangów narkotykowych staje się rocznie co najmniej 500 Polaków.
0: Co zrobić, by nie stać się ofiarą takiego przestępstwa?
1: Zawsze pakuj swój bagaż osobiście. Upewnij się, że bagaż jest odpowiednio zabezpieczony. Przede wszystkim nie zostawiaj bagażu bez opieki w miejscu publicznym oraz podczas przekraczania granicy. Ważne jest również, aby nie przewozić żadnych przedmiotów należących do nieznanych osób w celu przekazania osobom trzecim bądź też wyimaginowanym krewnym.
0: Aby lepiej przygotować Polaków do wakacji za granicą, Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała poradnik turystyczny. Zapoznać się z nim można na stronie internetowej KAS. Sting, The Police, później Lady Antebellum na antenie Radia Nadzieja.

0: Lady Antebellum. Just a Kiss. 14:38. Na tę wiadomość mieszkańcy Łomży czekali od dawna. Park Jakuba Wagi zyskał nowy blask. Miasto pozyskało fundusze na jego rewitalizację w wysokości 2 milionów złotych. Jak będzie wyglądał park po zmianach? O tym prezydent Mariusz Chrzanowski.
1: Jest to odtworzenie parku z 1939 roku, czyli przedwojennego. W związku z tym tutaj powracamy trochę do historii, ale głównie to są działania, które polegają na odnowieniu, tak? Czyli nowe nasadzenia też krzewów, kwestia oświetlenia. Te 2 miliony, bo to mówimy o pierwszym etapie, na pewno będzie dobrze spożytkowane i też mieszkańcy naszego miasta odczują to, że ten park jest rewitalizowany.
0: Łączny koszt rewitalizacji parku podzielonej na 2 etapy to niemal 5 milionów. Miasto będzie aplikowało pozostałe środki w kolejnym rozdaniu. Pieniądze pochodzą z funduszy europejskich dla Podlaskiego 2021-2027. Edyta Bartosiewicz.

0: Pochwała codzienności, Basia Wrońska. Ów progi Boże w godnym ubiorze. O tej zasadzie przypomina latem coraz więcej parafii wraz z nadejściem upałów. Na tablicach ogłoszeń i w mediach społecznościowych pojawiają się apele o wybór odpowiedniego stroju. Duchowni podkreślają, że nie chodzi o wprowadzenie surowych zakazów, ale o okazanie szacunku wobec świątyni liturgii, mówi ksiądz Jan Krupka.
1: Warto na to spojrzeć z tej perspektywy wiary, wiary w Boga i wiary w to, że wchodzę do Bożego domu. Mamy świadomość tego, że jest ciepło, nawet bardzo ciepło, i to skłania osoby do tego, by jakoś tam lekko się ubierać, by, jak to nieraz mówimy, odsłaniać niektóre części ciała, ale z drugiej strony jest kwestia szacunku wobec miejsca. Wchodzę do domu Bożego, uczestniczę we mszy świętej, przychodzę do miejsca, w którym ludzie spotykają się z Bogiem.
0: Odpowiedni ubiór w kościele nie jest kwestią mody, lecz wyrazem właściwej postawy, dodaje ksiądz Jan Krupka.
1: Więc takich reguł współcześnie nie mamy. Niemniej jednak myślę, że dużo zależy od naszej po prostu roztropności, jak chcemy się w takim miejscu zachować. Pamiętając owszem, że temperatury nieraz bywają wysokie, ale z drugiej jest kwestia miejsca, w którym spotykam się z Bogiem, albo nawet jeśli jestem turystą i z tą moją wiarą może nie jest aż tak dobrze, jak mogłoby być, to jednak uszanować to miejsce, w którym inne osoby też modlą się.
0: Strój do kościoła powinien być schludny, skromny i zakrywać ramiona oraz kolana. Należy unikać ubrań plażowych, wyzywających czy sportowych. Wskazane są naturalne, przewiewne tkaniny, które zapewniają komfort nawet podczas upałów. 14:48, a to oznacza, że już niebawem przeniesiemy się do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.

W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje słuchaczy Radia Nadzieja. Panie Boże, daj radość życia wiecznego. Świętej pamięci Reginie Ludwikowi Stefanowi Gniazdowskim oraz zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich i Saków. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. O życie wieczne dla Bożeny Mierzyjewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły chwalić razem Boga. Tę koronkę ofiarowuję w intencji kapłanów oraz o wiarę, miłość i nadzieję w mojej rodzinie, Andrzej. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. Miłosierny Ojcze, Tobie polecam. Świętej pamięci moich kochanych rodziców, mamy Władysława i tata Antoniego Rainko. Dziadków z obojga stron, świętej pamięci kuzynów Janusza, Krzysztofa, Jana, wszystkich zmarłych krewnych i dusze czyśćcowe. Maryjo, uzdrowienie chorych, dziękuję Ci za udany zabieg i dobre wyniki Janiny, za cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. O wszelkie łaski, Boże, błogosławieństwo dla Roberta. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Za dobre wyniki w nauce naszych wnuków. Dziękuję Ci, Jezu Chryste. Ojcze niebieski, proszę Cię o zdrowie dla mojej siostry Barbary. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. O zdrowie, Boże błogosławieństwo dla syna Tomka z rodziną Łukasza, córki Marty i wnusi Gabrysi Poli, siostry Danusi z rodziną Tadzia i Henryka Kuźmienko, za świętej pamięci rodziców Czesława i Wiesława Kretuńskich, brata Bogusia, dziadków Aleksandry Jadwigę, Janinę Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, Marię Jerzego Krzyspiak, zmarłych z rodziny Gołębiowskich, Tyborowskich, Niecieckich, Turek, Kozłowskich, Surawskich, Gniazdowskich, Parzychów i Uźwików, Ceckowskich, Kuleszów, Szczodrych, Olszewskich, Dodów, Przyborowskich, Rogińskich, za świętej pamięci Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodzin Piechowskich, Ciemiewiczów, Stanisława Zaręba, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego, Tadzia Serafin, Matko Pięknej Miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi i jego rodzicom. Za wiarę, nadzieję i miłość mojej rodzinie oraz w intencjach Bogu wiadomych modli się Katarzyna. O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej podczas wakacji i szczęśliwą podróż dla rodziny Modzelewskich. Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i dobre wyniki dla Oliwii. O dar nieba dla świętej pamięci Janiny Henryka Koboska w intencjach Bogu wiadomych. Proszę o modlitwę za świętej pamięci Martę Gawrych i Jana, zmarłych z rodziny Gawrychów, także za Witolda, Zbigniewa, Dorotę, Władysława, Jadwigę, Anastazego Rogalskich, Jana i Stanisława Makowskich. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Pięknej Miłości proszę dla siostry Bogusi, brata Andrzeja i ich rodzin, a także dla Kazimierza, Małgorzaty, Karola, Wiktorii oraz dla mamy i teściowej. Grupa muzyczna Przystanku Jezus, a następnie przenosimy się do sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach.

śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było. Stoję pod Twym krzyżem, Jezu, z moim grzechem. Stoję pod krzyżem mego miłosiernego Boga. Pragniesz, Panie, uczynić mnie w świecie świadkiem Twojej miłosiernej miłości. Świadkiem, który na sobie doświadczył Twego przebaczenia. Nie przeszkadza Ci moja słabość, grzech i zapieranie się Ciebie, bo nie kierujesz się ludzkim poczuciem sprawiedliwości. Ty pragniesz, by ten, kogo wydobyłeś z dołu zagłady i błota, głosił przesłanie płynące z Kalwarii. Tak Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna. Przyjąłeś na siebie, Jezu, brzemię mojego grzechu. Twa śmierć dlatego była tak okrutna, bo swym cierpieniem odkupić chciałeś całe moje zło. Sobą zapłaciłeś cenę, której domagała się Boża sprawiedliwość, mnie pozostawiając ciągle otwarte bramy miłosierdzia. Dziękuję Ci, Panie, za to, że nie przyszedłeś, aby mnie potępić, lecz zbawić, bo wszystko zostało stworzone po to, aby było, jak mówi Pismo. W Twoim miłosierdziu zanurzam więc siebie i cały świat, aby doznał Twojej dobroci. Dla zasług Twojej bolesnej męki proszę, abyś dał ludziom poznać prawdę o Twoim miłosierdziu, pociągnął do siebie grzeszników i obdarzył ich miłością przebaczającą, abyś umocnił chorych, chronił przed zgorszeniem młodzież i dzieci, przyjął do swego królestwa konających i dusze w czyśćcu cierpiące. Niech wszystko, co stworzyłeś, śpiewa pieśń miłosierdzia ku Twojej chwale, teraz i przez wieczność całą.

0: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam. Tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie. Miłosierny Panie, prosimy więc najpierw o serca wolne od nienawiści, pragnienia zemsty, nieżyczliwości czy wszelkiej wrogości wobec innych ludzi. Niech nasze serca, serca naszych domowników, ludzi, których spotykamy w życiu, szczególnie tych, z którymi mamy trudne relacje, wypełnia Twoja miłość, pokój i radość. Błogosław, Panie, naszej Ojczyźnie, sprawującym władzę w Europie i świecie, udziel światła i mocy Ducha Świętego, aby szanowali życie i godność każdego człowieka, od poczęcia aż do naturalnej śmierci, a dobro narodów budowali w oparciu o dekalog wypisany w ludzkich sercach. Błogosław nam, naszym rodzinom, rolnikom i wypoczywającym na wakacjach. Jeśli to jest zgodne z Twoją wolą, wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu przed Twym cudownym obrazem oraz w sercach pielgrzymów, słuchaczy stacji radiowych i telewizyjnych oraz internautów z wielu krajów świata, którzy z nami się modlą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Wstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sacrificial passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
5: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Dzień cały pozostaje w dziękczynieniu, a wdzięczność mi zalewa duszę. O Boże, jakżeś dobry, jak wielkie jest miłosierdzie Twoje. Nawiedzasz mnie tak wielkimi łaskami, mnie, proch najnędzniejszy, jakim jestem. Padając na twarz u stóp Twoich, o Panie, wyznaję w szczerości serca, że niczym sobie nie zasłużyłam, choćby na najmniejszą łaskę Twoją. A że mi się tak hojnie udzielasz, jest to niepojęta dobroć Twoja. Dlatego serce moje, im większych doznaje łask, w głębszej pogrąża się pokorze.

Na antenie Radia Nadzieja transmitowaliśmy modlitwę w godzinie miłosierdzia i koronkę do miłosierdzia Bożego wprost z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. Jest godzina 15.20, więc kilka chwil muzyki. To będzie zespół Matula. Bóg jest dobry jak chleb. A następnie audycja Słowo Życia i będziemy mogli wysłuchać dzisiejszej Ewangelii opatrzonej komentarzem biblisty księdza Jana Krupki. Dziękuję za uwagę, ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej reszty niedzieli. Do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Hubert Chojnowski. Pozdrawiam.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie przemówił Jezus tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.
2: Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Ze słów Jezusa, dziś czytanych w Ewangelii, dowiadujemy się, że Syn może objawiać ludziom Ojca. Może ludziom przekazywać naukę o Ojcu. Może przekazać nam wolę Ojca wobec każdego z nas. Rzeczywiście, Jezus to czyni. Czynił to podczas publicznej działalności, głosząc ludziom dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Jezus czyni to jednak także i obecnie, w XXI wieku, dzięki słowom zapisanym na kartach Ewangelii. Bo my, czytając i rozważając Boże Słowo, możemy Go coraz lepiej poznawać, coraz głębiej wchodzić w zrozumienie tych prawd, które dotyczą Boga i Jego woli wobec nas. Możemy czynić tak, ponieważ Jezus chce nam objawiać tę naukę. Naszym zadaniem jest ją przyjmować. Może warto w tym czasie wakacyjnym szczególnie znaleźć na to czas, aby przyjmować to wszystko, co Jezus mówi nam, kiedy objawia nam Ojca.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Bliżej jazzu.
2: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. Myślę, że z wielu z Państwa pamięta w 2017 roku w finale konkursu Nowa Nadzieja Jazzu, odbywał się wtedy w ramach 10. edycji Novum Jazz Festival, wystąpiła między innymi wokalistka Sylwia Klara Zasępa. Bardzo ciekawa, młoda wokalistka, dysponująca bardzo ładną barwą głosu i ciekawym, niebanalnym repertuarem. Udawało się jej w interesujący sposób łączyć muzykę polskiego folkloru z jazzem. Jej krótki występ, wiadomo, ograniczony warunkami regulaminowymi konkursu, odbył się w atmosferze osobistego, wręcz intymnego przekazu. Wokalistka nie eksponowała możliwości technicznych, tak zwanych wokalnych sztuczek, stawiając przede wszystkim na klimat, nastrój, poetykę przekazu. 2 lata po konkursowym występie u nas w 2019 roku Sylwia Klara Zasępa, posługująca się już artystycznym pseudonimem Clara Cloud, wraz ze swoim zespołem o nazwie The Vultures wydają w holenderskiej wytwórni Challenge Records International album zatytułowany Vana. To był debiutancki album Clary Cloud. Jak okazało się, to nie była odosobniona współpraca wokalistki z holenderską wytwórnią, bo dokładnie 13 lutego tego roku Challenge Records International wydaje 2. album Clary Cloud razem z The Vultures, tym razem zatytułowany Barok. Właśnie z tej płyty usłyszeliśmy otwierającą ją kompozycję autorstwa liderki Clary Cloud zatytułowaną Indian Summer, a więc tytuł dosyć na czasie. I w ogóle uważam, że muzyka z tego krążka świetnie będzie korespondowała z początkiem wakacji. Zatem słuchajmy. Skład muzyków tworzących The Vultures przedstawię w następnym wejściu, a teraz 2. pozycja na płycie. Jest to również kompozycja Clary Cloud, ale jakże inna w klimacie w stosunku do poprzedniej. To delikatny, nastrojowy, wręcz baśniowy, marzycielski utwór zatytułowany Pieny, czyli Piwonie. Clara Cloud tak napisała wewnątrz mini książeczki dołączonej do płyty. Zanurz się w dźwiękach, jakby były obrazami codzienności i metafizyki. Możesz zatrzymać się przy zmęczonych piwoniach, wciąż kwitnących w twoim ogrodzie, cicho, lecz wytrwale.

Piwonie nosi tytuł ta kompozycja, a cała płyta nazywa się Barok. Clara Cloud tak pisze o tym albumie, o przesłaniu tej muzyki. Cytuję. Polifonia, kontrast, ekspresja. To nie tylko cechy muzyki barokowej, ale także słowa, które idealnie oddają ducha albumu. Ta płyta to muzyczna opowieść o pełnym spektrum ludzkich emocji, od narodzin do śmierci. W taki sposób rozpoczyna swój wpis autorka płyty. Być może Piwonie wiążą się z jej wspomnieniem dzieciństwa. Być może. A oto skład muzyków występujących na płycie Barok. Liderka Clara Cloud śpiew, w jednym utworze skrzypce, Mateusz Smoczyński skrzypce, Mateusz Gawenda fortepian, Adam Tadel kontrabas, Piotr Budniak perkusja i w jednym z dwóch bonusowych nagrań wystąpił skrzypek Bartosz Dworak. Trzecim nagraniem na płycie jest wspólna kompozycja Clary Cloud i Piotra Budniaka, prywatnie małżeństwa, zatytułowana Stefani. Słowa napisała Clara Cloud. Jest to przeurocza piosenka o ciepłym, cudownym klimacie, z świetnymi solowymi wypowiedziami pianisty Mateusza Gawendy i skrzypka Mateusza Smoczyńskiego. A wcześniej to brzmiące trochę fagotowo unisono z wokalem pani Klary to skrzypce barytonowe również w rękach Smoczyńskiego.

Stefanie. Tak nazywa się ten utwór i takie imię nosi córeczka państwa Klary Klaut i Piotra Budniaka. Tu warto wspomnieć, że płytę Barok pani Klara zadedykowała swoim dzieciom, Stefanii i Julianowi. Przed nami krótki utwór zatytułowany Amor, romans. Jest to kompozycja całego zespołu wyimprowizowana. Estetyka free jazzu, ale spod znaku delikatności, intymności.

Amor jest doskonałym wstępem do następnej, dłuższej już kompozycji o tytule Funeral. Pogrzeb. Być może powinienem te dwa utwory wyemitować bezpośrednio, bez mojego wejścia. To niesamowite, jak Clara Cloud, ale również muzycy jej zespołu budują napięcie, wyraźny niepokój, niezwykle oszczędną rozpiętością dynamiczną. Chciałoby się powiedzieć delikatnością. Sama Clara Cloud pisze o tym utworze w ten sposób. Funeral, utwór delikatny, a zarazem mocny. Zrównoważony, ulotny, z wyraźnym odbiciem światła, niesionym przez wokal, głos, który prowadzi ku nowemu początkowi. W tej pieśni o końcu jest miejsce na nadzieję, na powracającą ciszę. Tym razem niespokojną, ale taką, która już zna drogę. Dodam jeszcze, że wokalistka absolutnie nie eksponuje swoim głosem i swojego głosu. Śpiewa, mówi spokojnie, delikatnie, nawet szepcze, a jednak jej przekaz porusza.

Kompozytorką i autorką tekstu do Funeral jest Clara Cloud. Ona również jest autorką muzyki do następnego utworu. Zaś za tekst posłużył tu przepiękny wiersz chilijskiego poety Pablo Nerudy Se tu mi dimentici, jeśli mnie zapomnisz. Wiersz z 52 roku. Poeta znany na całym świecie, laureat Nagrody Nobla z 71 roku i ten wiersz znany na całym świecie. Przypomina mi się takie zdanie, niestety nie wiem przez kogo powiedziane, że nikt tak nie mówi o miłości jak Pablo Neruda. Clara Cloud rozpoczyna szeptem z czułością. Przychodzi moment pewnego niepokoju, jednak dokładnie tak jak w tym wierszu, przemienia się wszystko w nadzieję. Ale nadzieję zgodną z realiami życia.

0: braccia fine, senza uscir dalle mie.
1: Wyraźne ożywienie wnosi następna kompozycja wspólnego autorstwa małżeństwa Klary Klaut i Piotra Budniaka. To instrumentalny utwór zatytułowany Waterfalls, Wodospady. Głos wokalistki potraktowany czysto instrumentalnie służy nadaniu kolorytu kompozycji. Funkowej kompozycji, ale świetnie korespondującej z innymi zamieszczonymi tu utworami. Znów posłużę się cytatem z wpisu autorki płyty zamieszczonym w specjalnej wkładce. Wyruszyć w podróż do orzeźwiającego wodospadu, gdzie woda wydaje się bardziej wilgotna niż zwykle, a z każdym uderzeniem pałeczek w werbel głębiej odczuwasz puls

0: bliżej jazzu.
1: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum, bo nowoczesne technologie też mogą współgrać z duszą.
2: Jeszcze dwa nagrania przed nami z płyty Barok firmowanej przez Claren Cloud and the Vultures. One wraz z 7 wysłuchanymi tworzą zamkniętą całość płyty. 10 i 11 nagrania są bonusami. Materiał do płyty Barok nagrany został na początku czerwca 2023. Płytę wydała holenderska Challenge Records International. Premiera odbyła się 13 lutego tego roku. Oto skład. Liderka Clara Cloud wokal w jednym utworze, który zamknie audycję. Skrzypce, Mateusz Smoczyński skrzypce, Mateusz Gawenda fortepian, Adam Tadel kontrabas, Piotr Budniak perkusja. W jednym z bonusowych nagrań, które już nie zmieszczą się w audycji, wystąpił skrzypek Bartosz Dworak. A zmieszczą się w audycji, jak mówiłem, dwa utwory tworzące zamysłem autorki płyty jej całość. Są to znów wspólne kompozycje Clary Cloud i Piotra Budniaka. Pierwsza nazywa się Song of Songs i po niej 2,5-minutowy utwór Pigs and Wally. Usłyszymy je jeden po drugim. To było 1270 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński, przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.